0: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zainteresowanymi uzyskaniem świadczeń emerytalnych lub emerytami zainteresowanymi tymi świadczeniami ze strony Polski. Anna Dyrek, inspektor Wydziału Umów Międzynarodowych Oddziału ZUS w Nowym Sączu, między innymi powiedziała naszej redakcji.
1: Osoby zainteresowane głównie pytały o warunki przejścia na emeryturę, a także największa ilość pytań dotyczyła kapitału początkowego. Jak zebrać dokumentację potrzebną do obliczenia kapitału początkowego, czyli takich okresów ubezpieczenia w Polsce do końca 98 roku. Pytano nas również o bieżące sprawy, czyli na przykład wysłałem wniosek do ZUS-u w takiej sprawie, dlaczego jeszcze nie jest załatwiony, albo czego tam brakuje w moim wniosku. To wtedy na bieżąco sprawdzaliśmy na komputerach, żeby zalogować się. Kilka pytań było już takich indywidualnych o kwoty świadczeń, o jakieś składki odprowadzane ze świadczeń. To już były takie bardzo, bardzo indywidualne pytania.
0: W minioną sobotę ogród domu PZKO w Orłowej Lutyni wypełnił się gośćmi podczas tradycyjnych wianków. Choć samych wianków na miejscu nie było widać, nazwa wydarzenia nie jest przypadkowa. Skąd się wzięła i do jakich dawnych zwyczajów nawiązuje? O tym opowie prezes miejscowego koła PZKO Artur Heinz.
2: Nie jest pan pierwszy, który zadaje to pytanie. Aktualnie została z tej imprezy tylko nazwa. Kiedyś odbywała się w innym miejscu, gdzie te wianki rzucano do wody. Tutaj aktualnie nie jest tej możliwości, czyli z imprezy pozostało tylko imię.
0: Podczas sobotniej konferencji A znaleźliście coś ciekawego? Poświęconej wynikom badań archeologicznych Cieszyńskiego Rynku głos zabrali zarówno historycy, jak i archeolodzy. O tym, jaki był główny cel badań prowadzonych w latach 2022 aż 2023, opowie Zofia Jagosz-Zarzycka, kustosz działu archeologii Muzeum Śląska Cieszyńskiego.
3: Badania archeologiczne na rynku w Cieszynie były badaniami wyprzedzającymi, poprzedzały one inwestycje polegającą na wymianie płyty rynku. Także taki był ich cel. One musiały zostać wykonane, ponieważ takie jest w Polsce prawo, które nakazuje, aby w miejscu historycznego miasta, czyli centrum miasta, jeżeli prowadzone są inwestycje, takie inwestycje, które mogłyby zniszczyć zabytek archeologiczny, one muszą zostać poprzedzone badaniami wyprzedzającymi, ratowniczymi.
0: Witam Was jeszcze raz na naszej antenie. Dziś 24 czerwca, data, która łączy dyplomację, tradycję i wielką historię. ONZ obchodzi Międzynarodowy Dzień Kobiet w Dyplomacji. W Quebecu świętuje się Dzień Narodowy związany ze świętym Janem Chrzcicielem. A historia przypomina 24 czerwca jako dzień rozpoczęcia blokady Berlina w 1948 roku i rozstrzygnięcia bitwy pod Bannockburn w średniowiecznej Szkocji. Z takim nietypowym kalendarzem zaczynamy dzisiejsze wydarzenia. W części publicystycznej zostaniemy przy kończącym się roku szkolnym, ale zajrzymy też na jedną z najbarwniejszych imprez minionego weekendu. Najpierw zapytamy dyrektora Polskiej Szkoły imienia Wisławy Szymborskiej w Wędryni Krzysztofa Gąsiorowskiego, jaki był dla placówki rok szkolny. Potem wrócimy do Jabłonkowa, gdzie uczniowie i nauczyciele Szkoły imienia Henryka Sienkiewicza pożegnali odchodzącą na emeryturę dyrektorkę Urszulę Czudek. A na koniec przeniesiemy się do Bystrzycy na Międzynarodowy Świętojański Festiwal Folklorystyczny. Najpierw piosenka.

0: Już tylko 2 dni pozostały do końca roku szkolnego. Jaki był on dla polskiej szkoły imienia Wisławy Szymborskiej w Wędryni? Oto redaktor Jacek Sikora zapytał dyrektora placówki Krzysztofa Gąsiorowskiego.
1: Panie Krzysztofie, właściwie już tylko kilka dni zostało do ostatniego dzwonka. Jaki był ten rok szkolny 2025-2026? Bo chyba bogaty wydarzenia. Chociażby dlatego, żeście organizowali zjazd gwiaździsty i bardzo udany.
2: Jeżeli chodzi o naszą szkołę, tak, był to bardzo pracowity rok szkolny. Zaczynaliśmy właściwie jesienią od jubileuszu 120-lecia budynku szkolnego, czyli właściwie cała jesień skupiała się jak gdyby na tym. Natomiast już zaraz następnego dnia po skończeniu jubileuszu zaczęliśmy organizować zjazd gwiaździsty, który odbył się bez problemów. Wyjątkowo pogoda dopisała i przynajmniej nie musieliśmy się martwić o śnieg. Mam nadzieję, że wszyscy byli zadowoleni. Rozmawiałem z wieloma osobami, także wierzę, że szkoła stanęła na wysokości zadania.
1: Czyli pierwsze półrocze bardzo pracowite, a drugie już było bardziej spokojne? Mogliście się skupić na pracy tu właściwie szkolnej, edukacyjnej?
2: Drugie już było takie bardziej spokojne, czyli właściwie uczniowie mogli spokojnie się uczyć. Oczywiście cały czas biegnie kilka projektów, jedne się kończą, drugie się zaczynają, także nie nudzimy się i myślę, że uczniowie już z wytęsknieniem oczekują tych wakacji. Dla nas, czyli dla tutaj obsługi, dla personelu, wakacje niestety nie są takie jak dla uczniów, ale ja myślę, że jakiś urlop na pewno będzie możliwy.
1: Wspominał Pan o projektach. Jakie są takie najważniejsze?
2: Jednym z ważniejszych na pewno jest projekt Razem Silniejsi. Jest to projekt, który ma zapobiec powstawaniu różnych patologicznych zjawisk. Taki projekt, który właściwie finansuje kraj, Ostrawa. Z kraju dostaliśmy na niego pieniądze. Jest to projekt, który trwał teraz cały rok. Muszę powiedzieć, że jest to bardzo dobry projekt, gdyż tych funduszów ostrawskich mogliśmy zorganizować wiele spotkań zarówno dla uczniów, dla rodziców i wiele innych takich aktywności, które naprawdę mogą nam pomóc w zapobieganiu powstawania tych nieprzyjemnych i niebezpiecznych zjawisk wśród uczniów.
1: A kolejny na przykład?
2: Jeżeli chodzi o projekty na przykład polskie, tak, udało nam się otrzymać dofinansowanie ze Wspólnoty Polskiej na książki do biblioteki. Otrzymaliśmy pokaźną ilość tych książek, także teraz w zasadzie musimy w jakiś sposób przepracować tutaj nasze pomieszczenia, żeby te książki można było jakby wyeksponować, żeby wszyscy mogli je widzieć, a uczniowie, żeby mogli z nich korzystać.
1: Jesteście szkołą rozśpiewaną. O tym świadczy chociażby sukces Ewy Farnej, która teraz zapełniła kilka razy stadion w Edenie, w Pradze. Jak to było teraz? Były sukcesy na Festiwalu Piosenki Dziecięcej?
2: Na Festiwalu Piosenki Dziecięcej takich spektakularnych sukcesów nie było, ale oczywiście nasi uczniowie tam występowali. Natomiast wcześniej na tych mniejszych konkursach takich sukcesy właściwie są zawsze, gdyż ta praca z młodzieżą w tym zakresie ma u nas bogate tradycje. Mamy panie nauczycielki, które są wielkimi specjalistkami. Także jeżeli dzieci wykazują chęć, a mają odrobinę talentu, zawsze te jakieś sukcesy się pojawiają.
1: A jaki będzie rok kolejny?
2: Rok kolejny. Na razie jakichś wielkich imprez takich w planie nie mamy, ale wierzę, że na pewno nie będziemy jacyś bezrobotni. Jeżeli nic jeszcze nie jest zaplanowane, tak na pewno coś się pojawi, żeby uczniowie mogli się wykazać, a żeby szkoła była widoczna w naszym środowisku.
1: A projekty jakieś już nowe szykujecie też?
2: Cały czas przygotowujemy się do tego, żeby rozpocząć budowę nowego budynku świetlicy szkolnej. Wszystko na razie jest na etapie takim jeszcze niekonkretnym, ale tylko co patrzeć, myślę, że uda nam się sporządzić dokumentację projektową, a oczywiście następnym krokiem będzie realizacja tego projektu, czy w formie jakiegoś grantu, czy sfinansuje to nam gmina. Na dzień dzisiejszy jeszcze nie umiem powiedzieć.
1: A ile dzieci zasiądzie w ławach szkolnych w przyszłym roku szkolnym?
2: W całej szkole będzie to 132, myślę, uczniów.
1: A do pierwszej klasy przyjdzie ilu?
2: Na dzień dzisiejszy mamy zapisanych 11, także może niewiele, ale w tym roku mamy malutką 9 klasę, także ubytek uczniów nie będzie właściwie żadny, a nawet coś nam przybędzie.
0: Rozmowę przygotował redaktor Jacek Sikora. Jak już informowaliśmy wczoraj, uczniowie i nauczyciele Jabłonkowskiej Polskiej Szkoły imienia Henryka Sienkiewicza pożegnali się w ubiegłym tygodniu przedstawieniem szkolnym ze swoją dyrektorką odchodzącą na emeryturę Urszulą Czudek. O krótką rozmowę poprosił ją przy tej okazji redaktor Jacek Sikora.
1: Dyrektor Jabłonkowskiej Sienkiewiczówki pani Urszula Czudek. Podobno pani żegna się ze szkołą.
3: Dobiegłam do mety przysłowiowej i pora odejść, pora pożegnać się i przekazać pałeczkę młodszemu pokoleniu.
1: Bo pani tu dyrektorowała chyba 18 lat. 18 lat za panią jeździłem po wszelkie informacje na temat szkoły.
3: Tak, niespełna 18 lat. Był to okres taki dla mnie wyjątkowy. Praca w szkolnictwie nie była tylko obowiązkiem, ale była cząstką mojego życia. Jak to w życiu bywa, były chwile przyjemne, miłe, fajne, ale trudniejsze. Tak samo decyzje łatwe oraz decyzje, które zostawały we mnie na długie, długie miesiące. One uczyły mnie takiej wewnętrznej pokory i uznania. Można bilansować, mówić o osiągnięciach, o sukcesach, o tym, co się nie udało, ale to są według mnie tylko słowa. A najważniejsze, co się dla mnie zawsze w tej szkole liczyło, byli to ludzie, bo ludzie tworzyli tę szkołę, czyli wszystkie te wspólne nasze przedsięwzięcia, wspólne rozmowy, a to zostanie na zawsze.
1: A jak długo w ogóle pani uczyła tu w tej szkole i ilu dyrektorów pani przeżyła sama?
3: Rozpoczęłam pracę w roku 1993 i właściwie pierwszą moją panią dyrektor była pani Sylwia Mruzek i później pan Boguś Słowiaczek.
1: A to była pierwsza szkoła, w której pani uczyła, czy jeszcze przedtem były inne?
3: Swoją jakby wędrówkę pedagogiczną rozpoczęłam w Szkole Bystrzyckiej. Ten okres zawsze mile wspominam, bo to, co jest na początku, jakoś najdłużej tkwi w pamięci. Pamiętam uczniów, pamiętam grono pedagogiczne i z taką nostalgią też wracam do tej Bystrzycy.
1: Kto tam był wtedy dyrektorem?
3: Dyrektorem był pan Paszek, później pani Welszar.
1: Pani pochodzi i mieszka pani w Mostach. Tak, tam pani nigdy nie uczyła? Tam pani tylko chodziła do szkoły?
3: Tak, byłam uczennicą, później byłam nauczycielką. Jeszcze na urlopie macierzyńskim dochodziłam uczyć małe dzieci języka angielskiego. No i potem już właściwie od tego roku 93 już nastało, tutaj się wpisałam do podstawówki jabłonkowskiej.
1: Tu w Jabłonkowie, co pani chyba tak najbardziej zapisało się w pamięci? Jakie wydarzenie?
3: No, tych wydarzeń było sporo. Wspominam, może dlatego, że szkoła nosi imię Henryka Sienkiewicza, to spotkanie z prawnuczką Henryka Sienkiewicza, która przyjechała tutaj dwa razy. Po raz pierwszy, kiedy szkole nadawano tytuł Henryka Sienkiewicza, czyli powracano ponownie do nazwy. Po raz drugi przyjechała na jubileusz, kiedy został ogłoszony rok Sienkiewicza. Organizowaliśmy wielką taką akademię i wówczas z rodziną przyjechała do nas. Myśmy później wyjechali z taką delegacją do Oblęgorka, czyli to są takie chwile, które się nie zapomina, a na pewno taki moment to pisał się 1 września roku 2006, kiedy rozpoczęliśmy jako szkoła pracę tutaj w tym budynku, czyli do tego roku uczyliśmy się w szkole nad Olzą, no a w roku 2006 po raz pierwszy wszyscy byliśmy tutaj razem, mieliśmy piękny, nowoczesny, wyremontowany budynek i do tego budynku tutaj wróciliśmy.
1: Mówi się, że emeryci mają najmniej czasu. Czy ma pani już taki trochę plan na te dni odpoczynku?
3: Na razie nie. Na razie chyba cała ta jesień będzie naprawdę takim odpoczynkiem, takim własnym podsumowaniem i zastanowieniem się, co dalej. Na pewno nie mówię nie, na pewno może nadarzą się jakieś okazje, gdzie będę w jakiś sposób działać. Na pewno będę takim pozytywnym kibicem tej szkoły tutaj i o ile będzie potrzeba, to na pewno tu będę wracać, ale już w innej roli.
0: Z dyrektorem rozmawiał redaktor Jacek Sikora. Sobota w Bystrzyce minęła pod znakiem Międzynarodowego Festiwalu Świętojańskiego. Głównym punktem programu było widowiskowe wieczorne puszczanie wianków na wodę. Słoneczna aura zapewniła wysoką frekwencję mieszkańców i udany przebieg całej imprezy.
4: Niech żyje Międzynarodowy Świętojański Festiwal Folklorystyczny 2026. Witajcie u nas! Thank you.
5: Międzynarodowy Świętojański Festiwal Folklorystyczny po raz kolejny przyciągnął miłośników folkloru i tradycji ludowych. W programie znalazły się występy zespołów z różnych krajów, którym towarzyszyły wydarzenia związane z Nocą Świętojańską. O tegorocznej edycji opowie Jan Di Gusto, jeden z organizatorów wydarzenia. Festiwal ma już swoją tradycję. Kto jest gospodarzem tegorocznej edycji?
6: Gospodarzem całego wydarzenia jest miejscowe koło PZK Bystrzyca, łącznie ze zespołem folklorystycznym Bystrzyca.
5: To wydarzenie odbywa się już od wielu lat. Jak długa jest jego historia?
6: W tym roku, powiem szczerze, obchodziliśmy 18. edycję.
5: Patrząc na liczbę odwiedzających, można odnieść wrażenie, że zainteresowanie nie słabnie. Jak tegoroczną edycję odebrała publiczność?
6: Ja tak myślę sobie, że nawet 400 gości mogliśmy tutaj witać. Pogoda dopisywała, no i było naprawdę, naprawdę była wspaniała atmosfera.
5: Festiwal to jednak nie tylko występy na scenie. Co jeszcze przygotowano dla odwiedzających?
6: Do odwiedzających mamy tutaj przygotowane różne warsztaty, w czym na przykład jest zdobienie pierniczków, dalej tam jakieś wyroby ze skóry, od pana Kufy z Mostów, dalej przyjechali tutaj z Koniakowa, z koronką koniakowską. Były również trombity.
5: A co czeka uczestników po zakończeniu głównej części programu? Jak będzie wyglądał dalszy przebieg wieczoru?
6: Całodobowo jest atmosfera niesamowita. Ludzie patrzą na tą widownię i są zachwyceni całym tym programem, całymi występami. I potem właśnie idziemy sobie ku rzece, gdzie kobiety albo dziewczyny raczej puszczają sobie wianki i chłopacy łowią te wianki. I potem wracamy sobie tutaj do parku, gdzie już odbywa się taka raczej domowy, ogrodowy festyn. I ludzie sobie siedzą, degustują sobie pyszne jedzonko, które przygotowali tutaj członkowie naszego PZKO, za co im dziękuję. Jeżeli... No i siedzą sobie, śpiewają i potem siedzimy koło ogniska, śpiewamy, tańczymy, no i jesteśmy tutaj razem i naprawdę ta atmosfera jest wspaniała.
5: Na zakończenie, czy myślami jesteście już przy kolejnej edycji, czy po tak intensywnych dniach przyjdzie najpierw czas na odpoczynek?
6: Jeszcze nie dokończyliśmy ten festiwal, już są pomysły jakieś tam na przyszły rok. Jakbym nie chcę tutaj przezdradzać szczegółów, ale mam nadzieję, że po prostu program będzie zachwycający i chyba uda nam się tak wyjątkowa atmosfera jak w tym roku.
5: Festiwal Świętojański to nie tylko spotkanie z folklorem, ale także okazja do przypomnienia dawnych zwyczajów i obrzędów związanych z najkrótszą nocą w roku. O ich znaczeniu oraz o programie wydarzenia opowie współorganizatorka i autorka scenariusza festiwalu Ewa Nemec. Uczestnicy mogą dziś zobaczyć nie tylko występy zespołów folklorystycznych. Jak wygląda tegoroczna edycja festiwalu i jakie atrakcje przygotowano?
7: Dzisiaj się tu zeszło parę zespołów. Jeden zespół z Polski, przyjechał zespół z Brna, Ondraszek z Brna, Młode Podhale z Nowego Targu. Były Odrzechowice, była Oza, była Bystrzyca, Trowniczek, Łączka. No i cały ten program się przeplatały, te zespoły, i występowały parę razy, po prostu się przebierały i występowały parę razy z różnymi regionami. Czyli da się powiedzieć, że program był bardzo pstry, bo te regiony były zróżnicowane.
5: Nazwa wydarzenia odwołuje się do tradycji świętojańskiej. Dlaczego właśnie te zwyczaje stały się inspiracją dla festiwalu?
7: Przekazuje się tu tradycja. Przekazuje się tradycja właśnie puszczenia tych wianków. Każdy rok jest ten festiwal, ma inną myśl. W tym roku było szukanie kwiatu paproci. I dzieci ciągle chciały znaleźć skarb i znaleźć ten kwiat paproci. I choć im tam ciągle ktoś mówił, że ten kwiat paproci nie kwitnie, ale oni mówią, tak, na świętego Juna dycki kwitnie, to my chcemy widzieć. No i szukali ciągle ten kwiat paproci, bogactwa, i w końcu przyszli na to, że bogactwo nie jest w tym kwiecie paproci, ale w tym, że jesteśmy razem, że jesteśmy przyjaciółmi, że jesteśmy rodziną, a kwiat paproci można się pokaże tylko tym, co są dobrzy ludzie i po prostu mają ten skarb w tym sercu.
5: Jednym z najbardziej znanych obrzędów jest puszczenie wianków na wodę. Co symbolizowała ta tradycja?
7: Kiedyś dziełchy się chciały wywróżyć czy se wydają, bo zostać starą dziewą to było coś i żona nie chciała zostać starą dziewą i dlatego puszczają wianki, żeby se wróżyć tego galana. No i my tu pokazujemy tą tradycję. Już dziewczyny nie puszczają te wianki, że se chcą wydać, bo czasem puszczają dziewczyny zupełnie młode te wianki. Ale właśnie tu chcemy pokazać tą tradycję. Dziewczęta se wiją wioneczki z rozchodnika zielineczki, no i puszczają te wianeczki po wodzie. Niektórzy chłopcy mają przykazane, że te wionki muszą akurat tym dziewczynkom, bo to ich akurat galan i chcą, aby ten ich wianek chwyciły. Także chłopcy chwytają wianki, jest super, jak ten galan chwyci ten wianek tej swojej galance i to znaczy, że się do roka mogą pobrać albo po prostu, że będą do roka galanem. A wianek, który popłynie z rzeką, z wodą, to oznacza to, że jeszcze tego galana nie będzie mieć.
0: Montaż ze Świętego Jona przygotowała redaktor Sabina Wojnar. A już jutro wrócimy do orłowskich wianków. Zapytamy prezesa miejscowego koła PZKO o znaczenie tej imprezy oraz plany na najbliższy czas. To wszystko, co zespół redakcji Polskiej Czeskiego Radia przygotował dla Państwa w środę 24 czerwca 2026 roku. Za uwagę dziękuję Filip Tomanek i wraz z piosenką zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.